0: Ja mam Krzysiu projekt do patelna.
1: Educate sex. Nie, ludzi, będę chuję.
2: Albo z błędnych w trajcie. Nieprzyjemne ma prosłuszenie.

horny. Moje czytaj sport, to ci skażę, chodź, ja wytłukam ty, chodź, ty swallow, horny. Moje czytaj sport, ciebie sportem.